radzie Ojko, Hitler, Czałżesku, Zboża, ja pasti uzlar, mój presku. Jest to mój kawał, jeleńskich mirowa, sisi, dabrowa, sotaria, karamba, karambita, tak mi czuł, dede wracza i u mnie ma dar kuda. Na niebie.

0: Mooi, waar staat?
1: Chico, jij zou al mijn leven te mooi.
0: Mooi, waar staat?
1: Zasko ga neer de Chico.
2: Boże, ga javi se.
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.